Așa Pălit. Varen dom, varen auto i najpomimnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za politije čisto brez skrbi.